krzywe przez wielmo okie, chociaż widziałem rude rynsztoki, tutaj zostałem. Chociaż widziałem obłudne lata z niebem żebraczyn,

Chociaż patrzyłem przez wielmo okien, chociaż widziałem trudne rynsztoki, tutaj zostałem. Chociaż widziałem obłudne lata z niebem żebraczyć,